Tylko zdjęć nie przynoście. To zawsze tak jest. A od godziny 20 do 21 kameralne czytanie polskiej poezji i prozy, żeby to się nie zrobiło oglądaniem zdjęć waszych wnętrzności, a czytanie poezji tylko 5 minut albo i może wcale. W każdym razie wstęp wolny oczywiście, w najbliższy piątek zapiszcie sobie w kalendarzach od godziny 19.30 do godziny 21.00 1134 Kingsway w Vancouver. No to nic, przechodzimy do kolejnej nowości, legenda polskiego roku, rocka, przepraszam, zespół Ira. Zespół Ira powraca z nową muzyką. 10 września premierę miał nowy singiel zespołu Za każdy dzień. To pierwsza zapowiedź długo wyczekiwanego albumu studyjnego, który ukaże się na początku 2027 roku. Artur Gadowski, wokalista, lider zespołu Ira, tak mówi na ten temat i tu cytuję: wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Przygotujcie się na potężną ścianę dźwięku. Gitary brzmią tu tak drapieżnie i mięsiście, że od pierwszych sekund ciarki gwarantowania. Koniec cytatu. Ja po prostu boję się wcisnąć ten klawisz nawet, który tutaj muszę wcisnąć, ale do moich obowiązków właśnie należy to zrobić. Zespół Ira w nowym utworze Za każdy dzień.

Zespół Ira i Artur Gadowski w nowym utworze Za każdy dzień, zapowiadającym nową płytę, ukaże się, tak jak słyszeliście, na początku roku 2027, a więc już niebawem. Sympatycy zespołu Ira zacierają ręce, niesympatycy zatykają uszy. No cóż, świat się zmienia, muzyka również, a te zespoły to już jest, no to już jest taka... To jest polska elita. Chyba tak to należy powiedzieć. 6 minut po godzinie 9, Radio Mix do godziny 10. Myślę, że czas najwyższy na 8 kolejkę polskiej ekstraklasy. Szybciutko: Raków Częstochowa, Motor Lublin 2-1, Wisła Kraków, Jagiellonia Białystok 2-0, Śląsk Wrocław, Korona Kielce 1-2, Górnik Zabrze, Lech Poznań 2-1, Zagłębie Lubin, GKS Katowice 2-1. No, umówili, jestem pewny, że się umówili. Wisła Płock, Krakowia 3-1, Legia Warszawa, Widzew Łódź 36 minuta, wynik 1-1. Na razie jutro zakończenie 8 kolejki polskiej ekstraklasy, spotkanie Radomiak, Radom Piast, Gliwice. I chyba coś tu mi chyba zostało ukryte przede mną, ale tutaj pan Dyzio, czuwaj, uwaga!

No to tylko dla formalności, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Pogoń Szczecin pokonała wieczystą Kraków. Poczekajcie, przetrę oczy i spojrzę jeszcze raz. Wieczysta Kraków. 2-0. Wieczysta Kraków. To chyba Beniaminek, jeśli chodzi o polską ekstraklasę. No, myślę, że zostanie mi to wybaczone, ale po takim winniku czas najwyższy na nową piosenkę Kasi Klich i Kasi Nosowskiej. Ukazała się 4 września, a tytuł Cykuta.